0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torontowskiej.

Dzień dobry Państwu ze studia Radia SBS w Sydney w poniedziałek 8 czerwca. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dorota Banasiak. Miło mi spotkać się z Państwem ponownie. Zapraszam do wysłuchania polskiego programu Radia SBS. A oto co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. Już za chwilę nadamy przegląd wiadomości, po czym temat dnia. W Australii dzisiaj obchodzimy Dzień Urodzin Króla. Z tej okazji ponad 900 Australijczyków zostało wyróżnionych za wyjątkowy wkład w rozwój kraju w ramach listy odznaczeń z okazji Urodzin Króla 2026. Od 51 lat system odznaczeń i nagród honoruje wybitne osiągnięcia, zasługi oraz wkład obywateli Australii w życie społeczne. O szczegółach zaraz po dzienniku. Wśród wyróżnionych na tegorocznej liście odznaczeń z okazji urodzin króla znalazła się dr Bogumiła Żongołowicz, odznaczona medalem Orderu Australii w ramach The King's Birthday 2026 Honours List. Wyróżnienie przyznano jej za wybitne zasługi i wkład w rozwój polskiej społeczności. Znana pisarka i badaczka historii Polonii Australijskiej jest autorką licznych prac edytorskich i biograficznych, a także popularyzatorką wiedzy o polskim osadnictwie na antypodach. Dzisiaj nadamy archiwalny materiał z 2021 roku, w którym dr Bogumiła Żongołowicz, autorka książki Andrzej Chciuk, pisarz z antypodów, przypomina o obchodzonej wówczas 40. rocznicy śmierci znanego polskiego pisarza na uchodźstwie właśnie Andrzeja Chciuka. Natomiast w miniony piątek obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska. Zastanawialiśmy się wówczas nad tym, czy w dobie obaw o naszą planetę minimalizm to właściwy sposób na życie, czy też pasja do mody i kolekcjonowania drogich marek ma swoją rację bytu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Alicją Griffiths, youtuberką z Brisbane, która posiada ponad 50 drogich torebek. Niektóre warte są tyle co samochód, pytając ją, po co ten luksus? A dzisiaj przeniesiemy się do Melbourne, posłuchamy Anny DeLong, projektantki mody, tak zwanej slow fashion, która wyznaje całkiem inną ideologię. Tworzy nowe, oryginalne ubrania z materiałów z odzysku, na przykład z pościeli znalezionej w sklepach z używaną odzieżą. Będzie również nasz poniedziałkowy magazyn sportowy, a w nim nieco słabe występy polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Polska aktorka filmowa i teatralna, mistrzynią w nurkowaniu głębokościowym oraz wielki sukces Mai Chwalińskiej na turnieju tenisowym Roland Garros. Zapraszam Państwa do pozostania ze mną przez następną godzinę, czyli do końca programu i życzę Państwu miłego odbioru.

Oto przegląd wiadomości Radia SBS w poniedziałek 8 czerwca. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zaczynamy od doniesień z Australii. Ponad 900 Australijczyków zostało wyróżnionych za wyjątkowy wkład w rozwój kraju w ramach listy odznaczeń z okazji urodzin króla w 2026 roku. Od 51 lat system odznaczeń i nagród honoruje wybitne osiągnięcia, zasługi oraz wkład obywateli Australii w życie społeczne. Spośród 703 osób wyróżnionych w Generalnej Dywizji Orderu Australii tylko 230 stanowią kobiety. Jedną z uhonorowanych w tym roku kobiet jest instruktorka samoobrony Annie Peng. Rząd federalny podał, że wsłuchuje się we frustracje społeczne w obliczu wzrostu poparcia dla partii One Nation. Ostatni sondaż News Poll opublikowany w dzienniku The Australian pokazuje, że One Nation jest obecnie najpopularniejszą partią polityczną w Australii, notując wzrost poparcia o 4 punkty procentowe do poziomu 31%. Poparcie Partii Pracy spadło o 1 punkt procentowy do 30%, natomiast poparcie koalicji spadło o 2 punkty do poziomu 18%. Minister do spraw usług społecznych Tania Pilbersek powiedziała, że to właśnie rząd wprowadza zmiany, których domaga się wielu nowych zwolenników One Nation. Były Australijczyk roku i pionierski naukowiec Richard Scollier zmarł w wieku 59 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Znany patolog specjalizujący się w czerniaku oraz ojciec trójki dzieci pomógł uratować tysiące istnień dzięki przełomowym badaniom nad rakiem skóry. W liście opublikowanym po jego śmierci profesor Scollier napisał, że jego życie było pełne szczęścia, optymizmu, możliwości i pasji. Izrael po raz pierwszy od ogłoszenia przez Stany Zjednoczone w ubiegłym tygodniu planu rozejmu dla Libanu przeprowadził ataki na południowe przedmieścia Bejrutu. Władze libańskie podają, że w wyniku nalotów na Dahiye, bastion wspieranego przez Iran ruchu Hezbollah, zginęły dwie osoby, a co najmniej 20 zostało rannych. Izrael twierdzi, że celem ataku była infrastruktura Hezbollahu po tym, jak z Libanu wystrzelono pociski w kierunku północnego Izraela, choć Hezbollah nie przyznał się do odpowiedzialności za ten ostrzał. W międzyczasie izraelski nalot na posterunek policji w Strefie Gazy zabił 5 Palestyńczyków i ranił co najmniej 16 innych. Francja w przyszłym tygodniu będzie gospodarzem międzynarodowego spotkania, którego celem jest ożywienie działań na rzecz rozwiązania dwupaństwowego między Izraelem a Palestyną. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot poinformował, że w spotkaniu wezmą udział setki izraelskich i palestyńskich aktywistów oraz ministrowie z całego świata wspierający tę inicjatywę. Zaproszenia do udziału otrzymali zarówno przedstawiciele Izraela, jak i Palestyny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nie umrze po cichu i może nadal kontynuować niedawne ataki na cele głęboko położone na terytorium Rosji, jeśli wojna będzie się przedłużać. Zełenski wygłosił te słowa po przybyciu do Londynu na rozmowy z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec dotyczące dalszego wsparcia dla Kijowa. Gospodarzem spotkania jest brytyjski premier Keir Starmer, uczestniczą w nim również prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Trwa liczenie głosów po zakończeniu wyborów parlamentarnych w Armenii, które mogą mieć istotny wpływ na polityczną przyszłość tego kraju. Premier Nikol Paszynian ubiega się o odnowienie mandatu po tym, jak od objęcia władzy w 2018 roku zbliżył Armenię do Zachodu. Paszynian spotyka się z krytyką ze strony Moskwy, a także opozycji, która oskarża go o zbyt daleko idące ustępstwa wobec Azerbejdżanu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przerwał wywiad dla stacji NBC po tym, jak został skonfrontowany odnośnie twierdzeń o rzekomo sfałszowanych wyborach w Kalifornii oraz wyborach prezydenckich z 2020 roku.
Do wymiany zdań doszło podczas programu Meet the Press prowadzonego przez Kirsten Walker, która wielokrotnie prosiła prezydenta o przedstawienie dowodów na poparcie takich zarzutów. Trump w swojej odpowiedzi oskarżył Walker oraz kilka największych amerykańskich mediów o stronniczość i nieuczciwość. Były polski premier i były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział, że nadejdzie moment, w którym Stany Zjednoczone jeszcze będą potrzebować Unii Europejskiej, bo Amerykanie wrócą do systemu wartości, który Zachód bronił wspólnie przez dziesięciolecia. A w związku z niedawną 37. rocznicą częściowo wolnych wyborów w Polsce, były premier wspominał też polską drogę do Unii. Kapituła będzie w Polsce debatować na temat odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Taki krok zapowiedział prezydent Karol Nawrocki po kontrowersyjnej decyzji Zełenskiego. Głowa polskiego państwa zasiada w kapitule jako wielki mistrz.

orderu. 27 maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Tysiące fanów na Stadionie Śląskim zaśpiewało 100 lat Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka jako pierwsza w historii French Open przedarła się do finału Rolanda Garrosa poprzez kwalifikacje. Na koncercie Dawida Podsiadły na Stadionie Śląskim w Chorzowie 100 lat dla Mai Chwalińskiej zaśpiewało 90 tysięcy osób. A sam muzyk obiecał to tenisistce jeszcze przed finałem, pytając poprzez media społeczne o możliwość podtrzymania pucharu. Po meczu Chwalińska napisała jednak, że choć nie ma pucharu, może przekazać wokaliście srebrną paterę. Przypomnijmy, podczas finału Rolanda Garrosa Polka zmierzyła się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Choć Chwalińska nie wygrała w finale tego wielkiego szlema, pozostaje pierwszą w historii kobietą, która przeszła do finału tego turnieju poprzez kwalifikacje, czyli jako qualifier. Doniesienia walutowe. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 60 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 70 centów. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak, SBS Polish.

0: Ponad 900 Australijczyków zostało wyróżnionych za wyjątkowy wkład w rozwój kraju w ramach listy odznaczeń królewskich z okazji urodzin króla w 2026 roku. Od 51 lat system odznaczeń i nagród honoruje wybitne osiągnięcia, zasługi oraz wkład obywateli Australii w życie społeczne. Wśród wyróżnionych znalazł się były prezes Indo-Australian Cultural Society Noshir Irani. Doceniono jego działalność w licznych organizacjach społecznych, a także wolontariat w Meals on Wheels i pracę jako sędziego pokoju. Jest także nauczycielka samoobrony, niezwykle zaangażowana rzeczniczka ofiar przestępstw oraz autor upamiętniającej historyczne osiągnięcia kobiet pochodzących z Grecji.
1: So again, visualizing your opponent coming at you and you are sidestepping. One. Going out, sidestepping.
0: W lokalnej sali gimnastycznej w Glen Waverley na wschodnich przedmieściach Melbourne dr N. Peng prowadzi bezpłatne zajęcia na rzecz społeczności chińskiej. Dr Peng została odznaczona medalem Orderu Australii. W rozmowie z SBS Mandarin powiedziała, że znalezienie się w gronie 949 osób wyróżnionych na liście odznaczeń z okazji urodzin króla motywuje ją do jeszcze większego zaangażowania na rzecz swojej społeczności.
1: I was totally flawed.
0: Byłam całkowicie zaskoczona, wręcz oszołomiona tą wiadomością, a jednocześnie bardzo, bardzo zaszczycona. Nie postrzegam tego wyróżnienia jako trofeum ani punktu końcowego. Widzę je raczej jako początek, jak otwierający się drzwi, bramę do wielu kolejnych działań, które mogę podjąć. 68-letnia instruktorka sztuk walki wyemigrowała z Tajwanu do Australii w latach 70. Od ponad 70 lat prowadzi kursy samoobrony dla kobiet na uniwersytetach, w szkołach, klubach i centrach społecznych. Jak powiedziała, poprzez swoją działalność chce pomagać kobietom stawać się silniejszymi i bardziej niezależnymi. Kiedy zaczęłam trenować sztuki walki, zrozumiałam, że jest to coś, czego kobiety naprawdę potrzebują. Daje im to znacznie większą pewność siebie, a ta pewność przekłada się na wolność, niezależność i autonomię. Kolejną osobą wyróżnioną za działalność na rzecz społeczności rdzennych mieszkańców Australii Zachodniej jest starsza przedstawicielka ludów Noongar i Yamati, Michelle Teruvi. W 2020 roku jej 15-letni syn Cassius został zamordowany podczas powrotu ze szkoły do domu w Perth. Proces, który trwał niemal 13 tygodni, zakończył się uznaniem dwóch mężczyzn za winnych jego zabójstwa. W rozmowie z SBS Terwi opowiada, jak własne doświadczenia wpłynęły na jej relacje z innymi ludźmi. Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, które udało mi się wprowadzić wraz z moim zespołem, jest wyjście do społeczności i bezpośredni kontakt z ludźmi, zamiast pozostawania w biurze i przekazywania informacji z dystansu.

Chodzi o spotkania z aborygenami, o sadzanie policjantów i członków społeczności przy jednym stole, wyjaśnianie nieporozumień, budowanie zaufania i przełamywanie barier. Kolejny laureat od lat stara się zwrócić uwagę na historyczny wkład i osiągnięcia greckich kobiet na przestrzeni ostatnich 200 lat. Panagiotis Andrinopoulos napisał i wydał dwujęzyczną książkę prezentującą dokonania 400 wpływowych kobiet greckiego pochodzenia, w tym 80 Greczynek mieszkających w Australii. Jak mówi, chciał w ten sposób przeciwdziałać nierównościom dotyczącym tego, czyje głosy są słyszane i zapamiętywane przez historię. Kobiety bardzo często są marginalizowane, odsuwane na bok. Bywają równie aktywne jak mężczyźni, ale to mężczyźni częściej otrzymują uznanie za podobne osiągnięcia. Zaproponowałem stworzenie tej książki. Przeprowadziliśmy bardzo dokładne badania. Udało nam się odnaleźć kobiety z całego świata. Nierównowaga płciowa, którą Andrinopoulos dostrzega w swojej pracy, widoczna jest również na samej liście odznaczeń królewskich. Spośród 703 laureatów Orderu Australii w dywizji generalnej, jedynie 32% stanowią kobiety. Gubernator generalna Australii Sam Mostyn stwierdziła w oświadczeniu, że Australia wciąż ma jeszcze długą drogę do przybycia, zanim wyróżnienia będą w odpowiedni sposób odzwierciedlać wkład kobiet w życie kraju. Każdy Australijczyk, niezależnie od płci, pochodzenia społecznego, kulturowego czy ekonomicznego, powinien móc spojrzeć na listę odznaczonych i zobaczyć na niej samego siebie. Bijinder Dugal została wyróżniona za działalność na rzecz dobrostanu osób starszych poprzez wspieranie jakości życia seniorów społeczności indyjskiej. Jak podkreśla, coroczne odznaczenia są ważną okazją do refleksji nad siłą, jaką daje Australii jej różnorodność kulturowa. W rozmowie z SBS Punjabi powiedziała, że za każdym wyróżnieniem kryje się nie tylko wyjątkowa historia, ale również cała społeczność. To dla mnie jako Punjabi pochodzącej z rodziny sikhijskiej, kobiety o brązowej skórze z małego miasteczka u podnóża Himalajów, możliwość zabrania głosu i otrzymania takiego wyróżnienia jest ogromnym zaszczytem. Ta nagroda nie należy tylko do mnie, należy do naszej społeczności. Daje ona naszej społeczności szacunek, na który naprawdę zasługuje. Społeczność polską reprezentuje dr Bogumiła Żongołowicz. Bogumiła Żongołowicz została odznaczona medalem Orderu Australii w ramach listy honorowej Dniu Urodzin Króla w 2026 roku. Uroczyste wyróżnienie przyznano jej za wybitne zasługi i wkład w rozwój polskiej społeczności. Znana pisarka i badaczka historii Polonii Australijskiej jest autorką licznych prac edytorskich i biograficznych, a także popularyzatorką wiedzy o polskim osadnictwie na antypodach. Materiał Angeliki Wade, Jasmine Cassis i Christophera Ten z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Witam Państwa ponownie przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania dalszej części naszego programu. A oto co jeszcze przed nami. Jak słyszeliśmy, w całej Australii obchodzimy dzisiaj dzień urodzin króla. Wśród wyróżnionych na tegorocznej liście odznaczeń z okazji urodzin króla znalazło się ponad 900 Australijczyków. Wśród nich jest dr Bogumiła Żongołowicz, odznaczona medalem Orderu Australii w ramach The King's Birthday 2026 Honours List. Wyróżnienie przyznano jej za wybitne zasługi i wkład w rozwój polskiej społeczności. Znana pisarka i badaczka historii.

I Polonii Australijskiej, jest autorką licznych prac edytorskich i biograficznych, a także popularyzatorką wiedzy o polskim osadnictwie na antypodach. Za chwilę nadamy archiwalny materiał z 2021 roku, w którym dr Żongołowicz, autorka książki Chciuk, pisarz z antypodów, przypomina wówczas o obchodzonej 40. rocznicy śmierci tego znanego polskiego pisarza na uchodźstwie. Natomiast z okazji obchodzonego w miniony piątek Światowego Dnia Środowiska zastanawiamy się nad tym, czy w dobie obaw o naszą planetę minimalizm to właściwy sposób na życie, czy też pasja do mody i kolekcjonowania drogich marek ma swoją rację. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z kolekcjonerką ponad 50 drogich torebek. Niektóre warte były więcej niż samochód. A dzisiaj przenosimy się do Melbourne i rozmawiać będziemy z Anną DeLong, projektantką mody tak zwanej slow fashion, która wyznaje całkiem inną ideologię, tworzy nowe, oryginalne ubrania z materiałów z odzysku. Będzie oczywiście również nasz poniedziałkowy magazyn sportowy, a w nim między innymi kilka słów, kontynuacja naszego komentarza i naszych opowieści o Maji Chwalińskiej, która odniosła potężny sukces na turnieju wielkoszlamowym Rolanda Garrosa. Drodzy Państwo, zanim przeniesiemy się w świat odznaczeń, czyli The King's Birthday Honors List 2026, proponuję piosenkę, a wybrałam utwór Dawida Podsiadło, a to z uwagi na to, że to właśnie ten wokalista na Stadionie Śląskim w Chorzowie przy udziale 90 tysięcy osób zaśpiewał Mai Chwalińskiej 100 lat. No to jego piosenka.

0: Wśród wyróżnionych na tegorocznej liście odznaczeń z okazji urodzin króla znalazła się dr Bogumiła Żongołowicz, odznaczona medalem Orderu Australii. Wyróżnienie przyznano jej za wybitne zasługi i wkład w rozwój polskiej społeczności. Pisarka i badaczka historii Polonii Australijskiej jest autorką licznych prac edytorskich i biograficznych. Oto archiwalny materiał z 2021 roku, w którym dr Żongołowicz, autorka książki Andrzej Chciuk, pisarz z Antypodów, przypomina o obchodzonej wówczas 40. rocznicy śmierci tego znanego polskiego pisarza na uchodźstwie.
1: "15 maja minęła rocznica śmierci Andrzeja Chciuka, najbardziej znanego pisarza polskiego w Australii, a raczej z Australii.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Tłumaczenia na język ukraiński, podobnie jak i jej ciąg dalszy, czyli opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. Atlantyda to również książka, od której zaczęła się moja przygoda z Chciukiem. Trwa nieprzerwanie od 1991 roku i zaowocowała biografią pisarza oraz monografią kabaretu literacko-satyrycznego Wesoła Kukabara, którego Chciuk był wespół z Barbarą Szenkel współtwórcą. Rodzina pisarza ochrzciła mnie mianem chciukologa. Chciuk był także poetą, krytykiem literackim, publicystą, felietonistą, autorem licznych artykułów, laureatem nagród. Wydawał w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie i Instytucie Literackim w Paryżu. Tylko jego pamiętnik poetycki ukazał się dzięki subskrypcji społecznej w Australii w 1962 roku. Debiutował Smutnym Uśmiechem, zbiorem opowiadań wyróżnionym Nagrodą Literacką Kultury za rok 1955. Atlantyda przyniosła mu Nagrodę Londyńskich Wiadomości za najlepszą książkę wydaną na emigracji w 1969 roku. Po przyjeździe do Australii na początku lat 50. minionego stulecia przez jakiś czas pracował jako śmieciarz i kucharz, choć we Francji, gdzie osiadł po II wojnie światowej, gdzie założył rodzinę, ukończył dziennikarstwo. Że się deklasuje? Pisał. No to się deklasuje. Kij mi w oko. Ale o życiu wiem więcej niż oni. Mówiąc oni, miał na myśli pisarzy w kraju, którzy tu, cytat, w kawiarniach tworzą antykomunistyczne kawały, a w redakcjach i swoich utworach posłusznie przyjmują każde kłamstwo i świadomie łżą. Koniec cytatu. Sam na pisanie mógł sobie pozwolić po godzinach. Gdy przestał kucharzyć, zaczął uczyć języka francuskiego i historii. I uczył ponad 10 lat, aż do śmierci w 1978 roku. Od początku swojego pobytu na antypodach włączył się w nurt polskich spraw jako uczestnik i bystry obserwator rzeczywistości. Polonia australijska stała się tematem wielu jego utworów, od drobnych form poczynając, a na emigranckiej duologii, emigrancka opowieść i 300 miesięcy, czy raczej trylogii, wliczając niewydany tom zatytułowany Dom, kończąc. W obu powieściach obejmujących ponad 25 lat życia australijskiej Polonii występuje tak wielkie nagromadzenie prawdziwych nazwisk i zdarzeń, że niemożliwością jest porównanie całości materiału faktograficznego z obrazem literackim. Żyli w Australii lub żyją Antas, Borucki, Chojnowski, Dobrostańska, Gróżewski, Hoffman, Jabłoński, Jasiński, Krygier, Łuk, Kozika, Myszka, Okno, Poniński, Przybyłkiewicz, Rosner, Sozański, Średnicki, Trzeciak, Wołczko, Żagiel, Żeleznikow i wreszcie Żongołowicz. Z łatwością rozszyfrować można też większość pseudonimów. Naprawdę działały takie organizacje społeczne jak Związek Polaków i Związek Polski, Polska Macierz Szkolna, Polskie Koło Kulturalno-Artystyczne w Melbourne, wspomniany już kabaret Wesoła Kukabara, Teatr Ogniwo, Zespół Taneczny Polones i wiele innych, o których wspomina Andrzej Chciuk. Podobnie jak lokale gastronomiczne La Bombonière, Katerina, Quick, Bieroska, Szeherezada i Cukiernia Monarch, z których część istnieje do dzisiaj. Prawdziwe są nazwy australijskich wielkich miast, jak Melbourne, Adelaida, Brisbane, Sydney czy Hobart, miasteczek Frankston i Dandenong, a także dzielnic St Kilda, Parkville, St Albans, Sunshine i Redfern oraz ulic St Kilda Road, Clyde Street i Auckland Street. Jak z powyższego wynika, rzeczywistego materiału jest w emigranckich powieściach Andrzeja Chciuka więcej niż przeciętny czytelnik czy krytyk mógłby przypuszczać. Fantazji natomiast na miarę polotu i talentu pisarza. Sam autor nie ukrywa

0: że czerpał z życia garściami. W emigranckiej powieści tak opisał nabożeństwo w kościele świętego Ignacego w Melbourne. Misterium polskiej wspólnoty najsilniej objawiało się wtedy, gdy po mszy, podczas której tłum śpiewał różne pieśni kościelne, ksiądz Palus intonował. Oczywiście miał tu na myśli księdza Józefa Janusa. Boże, coś Polskę. A pełen kościół, nabrawszy głośno powietrza w zbiorowe płuca, podejmował za nim po sekundzie wstrząsającej ciszy przez tak liczne wieki. Twarze gorzały i płonęły, wybuchały, niejedna ręka zagniatała na policzku łzę wzruszenia. Lecz dopiero grzmot i jęk targał wszystkich, kiedy pod sklepienie uderzały najszczersze błagania przejętych głosów. Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. W oczach ludzi lśniła tęsknota i roztkliwienie oraz lęk przed jutrem na obczyźnie. W odmiennych warunkach, o pół globu od domu. I choćby tylko dlatego, dla tych pięknych opisów nas samych z przeszłości należy się Chciukowi pamięć potomnych.
1: Był to archiwalny materiał z 2021 roku, w którym dr Bogumiła Żągołowicz, autorka książki Andrzej Chciuk, pisarz z Antypodów, przypomina o obchodzonej wówczas 40. rocznicy śmierci tego znanego polskiego pisarza na uchodźstwie. Doktor Bogumiła Żągołowicz znalazła się wśród wyróżnionych na tegorocznej liście odznaczeń z okazji urodzin króla za wybitne zasługi i wkład w rozwój polskiej społeczności w Australii została odznaczona medalem Orderu Australii.

Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.

i Kasia Klich. A my zadajemy sobie pytanie właśnie, czy potrzebne są nam nowe modele, modele mody. Oddaję głos Agnieszce Beczeń.

0: poprzednim odcinku rozmawiałam z Alicją Griffiths z Brisbane, vlogerką, która kolekcjonuje luksusowe torebki. Niektóre warte tyle, co samochód. Pytałam ją, po co to robi i co jej to daje. Dziś przenosimy się do Melbourne. Posłuchajmy Anny DeLong, projektantki mody slow, która tworzy nowe, oryginalne ubrania z materiałów z odzysku, na przykład z pościeli znalezionej w second-handach, czyli sklepach z używaną odzieżą. Na czym polega filozofia tego nurtu, tak odmiennego od świata luksusu i wielkich marek? I dlaczego ma dziś tak duże znaczenie w świecie nadmiaru, przesytu i rosnącej świadomości ekologicznej, gdzie coraz częściej szukamy bardziej odpowiedzialnych sposobów tworzenia i konsumowania mody?
1: Nazywam się Ania DeLong. Mój nickname to katastrofa, a jednocześnie nazwa mojej marki ciuchowej. Przyjechałam do Australii 18 lat temu za wielką miłością, która niestety się skończyła, ale została miłość do Australii. Pamiętam, jak przyjechaliśmy do Melbourne i spojrzałam na miasto z mostu i zakochałam się. To było 10 lat temu i dzisiaj tą samą miłością kocham Melbourne. Tą samą miłością, jak nie większą. Jeszcze głębsza jest ta miłość. Uwielbiam ten mix kulturowy, uwielbiam brud ulic, uwielbiam podarte plakaty na ścianach, graffiti, uwielbiam ludzi, którzy marudzą i narzekają czasami.
0: Pracownia Ani, różowy stół, kwadratowy, pudełka z jakimiś skrawkami materiałów kolorowych, kupę nici w jednym pudełku kolorowych, w innym jakieś nożyce, jak twoje dzieła na ścianach wiszące, robione na szydełku,
1: na
0: tak?
1: Szydełku. Ja traktuję włóczkę jak farby. Zbieram włóczki w opshopach, bo mogę je kupić w takich dużych workach, bardzo tanio. Normalnie w takich sklepach Expolite jedna włóczka dużo kosztuje, a w workshopie mogę mieć ten rozmach i kupić sobie mnóstwo kolorów. I później siadam. Nie mam jakichś skomplikowanych technik szydełkowych i mieszam te kolory. Mieszam, bawię się tym jak farbą. Czuję, jakbym mieszała farby. Tak, są takie szybkie szkice, szybkie pomysły. Czasami zapisuję swoje pomysły w formie słów, ale najczęściej robię szkice, bo muszę to zobaczyć wizualnie, sobie wyobrazić trochę na papierze. Tak, brałam udział w kilku wystawach. Jedna była w Ballarat, w galerii sztuki, ale też w różnych wystawach lokalnych. Tak, bo ja tu traktuję bluzę jako kanwas, jak płótno, jak takim, na którym się mogę wyrazić. To jest mój wewnętrzny miks, to jest miks ulicy, bo się wychowałam na ulicy w Krakowie, na osiedle Kurdwanów. A z chłopakami malowaliśmy graffiti. To był początek lat 90., kiedy przyszła do Polski kultura hip-hopowa i generalnie cały clubbing. Wszystko było takie świeże, nowe, fascynujące. Moja pierwsza kaseta hip-hopowa to był album Cypress Hill. No, słuchaliśmy dużo amerykańskiego hip-hopu, Rakim, Mobb Deep, Tribe Called Quest, Biggie, Wyclef Jean, pamiętam z Lauryn Hill, mnóstwo Beastie Boys, o Boże, tak, Erykah Badu, Wu-Tang Clan, to z chłopakami to w kółko katowaliśmy. Zaczęliśmy mieć stacje telewizyjne typu MTV, Viva. Widzieliśmy, co się dzieje. Coraz więcej informacji z zachodu i nas to bardzo fascynowało. No, to jest taka, wiesz, to jest płynie w moich żyłach. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Ja bardzo lubię surowy wygląd moich ciuchów. Lubię, jak gdzieś tam się snuje nitka, właśnie jak jest taka nierówna farba i zaciek. Wynika to z tego, że zawsze dążę do tego, żeby moje rzeczy wyglądały bardzo perfekcyjnie. Ale w trakcie procesu tworzenia zrozumiałam, że właśnie całe piękno jest w tej nieperfekcyjności. No babcia zawsze robiła na drutach. Na przykład tą poduszkę mi zrobiła. Wszystkim zrobiła. Wnuków ma ze 40. Zrobiła każdemu przed śmiercią, każdemu wnukowi

0: I każdej wnuczce zrobiła taką poduszkę. Poduszka jest w kształcie koła. No i wygląda jak kwiatek, stokrotka. Aha, i te szablony jeszcze, bo ja używam, wycinam szablony i używam farby w sprayu, odbijam to na tkaninach. Moja babcia co 2 lata odświeżała kuchnię i swoje pokoje. Miała swoje własne szablony. Miała szablony z kwiatami i robiła takie szlaczki na ścianach. To pewnie to też gdzieś stąd się wzięło, że ja lubię te szablony. Babcia zawsze robiła ozdoby na choinkę. Zawsze siedzieliśmy przed świętami, jak już praca na gospodarstwie ucichła, to zawsze siedzieliśmy w domu z babcią i robiliśmy ozdoby świąteczne, też z recyklingu, z materiałów z recyklingu, z opakowań po cukierkach, po czekoladach. Babcia nas uczyła, jak to składać, zwijać i robić z tego gwiazdki.
1: Gdzie babcia mieszkała?
0: W Sułkowicach, 30 kilometrów pod Krakowem, w stronę Zakopanego,
1: Czyli góry
0: więc
1: piękne.
0: góry, pagórki, tam spędziłam większość swojego dzieciństwa. Dużo, ja nawet pamiętam żniwa, takie żniwa, gdzie dziadek kosił zboże kosą. Kazał nam się trzymać z daleka, żeby nam nie przyciąć nóg. Było bardzo poważne zajęcie. Myśmy chodzili i zbierali kłosy, żeby nic się nie zmarnowało. I robiliśmy tak zwane, to było nasze zadanie dzieciaków, robić powrósła. Wiesz, co to jest? Powrósło to zbierasz garść zboża, zwijasz w taki supeł specjalnym ruchem i tworzysz taki długi, długi, długi sznurek z tego. I tym sznurkiem później się zawijało snopek.
1: Teraz w Australii, za czym tęsknisz w Polsce?
0: Nie tęsknię tak bardzo. Ja już jestem tutaj. Ja już mieszkam tutaj. Mam swoje życie tutaj. Tęsknię na przykład za szarlotką z lodami waniliowymi, a w Loch Kamelocie w zaułku niewiernego Tomasza w Krakowie. To jest przy rynku głównym, taka mała uliczka. Tęsknię za obiadem u rodziców niedzielnym. Tęsknię za niedzielną posiadówką, taką siestą w ogrodzie u babci. Tęsknię za spacerami u babci po lesie, nad rzeką. Tęsknię za najbliższymi, tęsknię za moimi rodzicami, za rodzeństwem. Ale jesteśmy w kontakcie, dzwonimy do siebie na bieżąco.
1: A jak dajesz sobie właśnie radę z tym homesickness, gdy cię napada?
0: Słucham muzyki, słucham dużo polskiego hip-hopu. Polski hip-hop wychodzi z jakiejś tam biedy, wychodzi z
1: Blokowisk.
0: kłopotów, z blokowisk. Lata 90., kiedy ja dorastałam, były ciężkie, nie było pracy, było dużo takiej marchewki na kiku, ale nie mogliśmy jej nigdy złapać. Widzieliśmy, że jest dużo możliwości, ale było jeszcze ciężko, żeby się rozpędzić. Więc często gdzieś tam buczyliśmy się po osiedlach. Snuliśmy się. Tak jak mówi teraz Taco Hemingway, że z tego snucia dużo rzeczy twórczych wynikało. Właśnie malowanie na ścianach albo długie filozoficzne rozmowy. Ale wiem, że wtedy byliśmy bardzo sfrustrowani. No i w polskim hip-hopie czuć tą frustrację, że chcemy tak dużo zrobić, jakby ta kreatywność się obudziła. Dlatego często słucham sobie polskiego hip-hopu, bo tam jest dużo mądrości. Teraz naszywam naszywkę na t-shirt nowej kolekcji. A logo jest nadal to samo. Powstało jakieś 20 lat temu, zupełnie spontanicznie. Wyraża jakieś emocje. Kilka lat temu wyjęłam z szuflady ten szablon i zaczęłam odbijać na tkaninie i stwierdziłam, że wow, że ta kobieta ma dużo emocji w sobie. I do tego zaczęłam naszywać łezkę.
1: A to w Krakowie jeszcze było 20 lat temu.
0: A to akurat było w Gdańsku. Mieszkałam wtedy w Gdańsku, pracowałam dla firmy Reserved jako projektant i po godzinach pracy w korporacji próbowałam być kreatywna i właśnie wycinałam sobie te szablony, różne szablony i malowałam na ścianach w Gdańsku.
1: Pomysł się też wziął z tego snucia pod blokami
0: Ach,
1: w
0: na
1: młodości.
0: pewno tak, bo mamy z chłopakami malowaliśmy, pisaliśmy pisakami w windzie różne słowa, różne napisy, wymyślaliśmy sobie ksywki, wycinaliśmy szablony, potrafiliśmy siedzieć po szkole, siedzieliśmy u mnie albo u nich i rysowaliśmy projekty na graffiti godzinami, słuchając muzyki i zawsze była muzyka, zawsze muzyka w ogóle mnie bardzo inspiruje. Kot nam trochę przeszkadza. Chodzi tutaj.
1: Kot, pies i zupę gotujemy.
0: Także snuliśmy się, rysowaliśmy, snuliśmy się później, piliśmy sobie jakieś piwko na klatce w zimie i dużo rozmawialiśmy o życiu i o tym, co o możliwościach i o perspektywach.
1: A jak wracasz tam, to sąsiedzi poznają cię jeszcze z bloku?
0: Tak, dobrze się znamy, bo ja się wychowywałam z ich dzieciakami. I zawsze jak przyjeżdżam, to się spotykamy.
1: Pewnie jest, o, Ania przyjechała, na
0: Tak.
1: jak długo, jej to mama się pewnie cieszy.
0: Tak, i biega boso po klatce, jak jej nie zimno.
1: Tak,
0: Wtedy
1: takie
0: jak
1: teksty?
0: przyjeżdżam, jak wracam, przyjeżdżam z Queensland, dla mnie to było normalne, że sobie biegałam boso wszędzie. Ja mówię, Boże, bez skarpetek, bez pantofli. No, także to snucie.
1: wydaje mi się, że było bardzo istotne i bardzo otwierało dużą kreatywną przestrzeń.
0: Teraz właśnie jestem mamą i mam dwójkę dzieci i mam mniej czasu na snucie się i bardzo tęsknię za tym, bo no, jest dużo obowiązków i rutyny i jest mało czasu na snucie się i tęsknię za tym, żeby tak po prostu pójść.
1: Tworzysz sobie tutaj w swojej dzielnicy taką namiastkę jakby tego osiedla swojego z Krakowa, prawda?
0: Trochę tak,
1: bo tu jest, tu gdzie mieszkam, w Sunshine, jest bardzo dużo różnych kultur. W ogóle mam super sąsiadów, też w różnym wieku, ludzi, dużo różnych historii. Takie jest to, nie wiem, takie jest wszystko żywe. I to nawet jak się spotykamy, takie żywe i szczere. Chyba pierwszy raz w Australii tego doświadczam. Ostatnio zrobiliśmy sobie małe ognisko u mnie przed domem. Wszyscy się zebraliśmy, siedzieliśmy. Poznałam panią Wandę, która mieszka na mojej ulicy. Mówiła, że chciałaby kiedyś robić pierogi razem.
2: Ania wyciąga teraz swoje materiały, z których szyje. Każdy materiał to jakaś historia, nie?
0: Na przykład patrz, tutaj takie kupiłam w second handzie. Takie serwetki, jak tak zwane op-shop. Serwetki, które mogę wszyć, doszyć do spódnicy. Tutaj mam takie lniane ręczniczki. Tego chcę zrobić kurtkę sportową, ale tutaj jest cała skarbnica. Moich materiałów głównie są to poszewki albo prześcieradła. To jest 100% bawełna.
2: A dlaczego to jest dla ciebie ważne, żeby materiały, które używasz, były właśnie z tych sklepów z używaną odzieżą?
0: Po pierwsze, uważam, że jest za dużo masowej produkcji, jeśli chodzi o ciuchy. To jest bez sensu w ogóle produkować nowe tkaniny, kiedy jest mnóstwo starych, których już nikt nie chce i chce je używać. To niechciane materiały. Co ma mega sens i w ogóle co mnie bardzo cieszy, bo ja nie mam satysfakcji z tego, jak kupuję nowy materiał, świeżo wyprodukowany, jeszcze pachnący fabryką. Mam satysfakcję z tego, jak znajdę cudowny materiał, który ma historię i mogę przetłumaczyć tą historię na współczesny język mody. Jakiś materiał, na przykład ten w eukaliptusy, i zrobić z tego sportową, streetwearową kurtkę. Albo luźne gacie, takie hip-hopowe. Dla mnie tu musi być coś więcej, musi być głębsze, musi być indywidualne. Te rzeczy, które robię, trafiają bezpośrednio do indywidualnych klientów, którzy się cieszą tym, że mają coś unikatowego. Tak, ten na przykład jest Transformers, dzieciaków. Jakieś 80 lata. Tak sobie pomyślałam, że można zastosować super kontrast i zrobić z tego sukienkę z robotami, transformersami. O, tu jest fajna Pocahontas. Z tą Pocahontas chciałam uszyć taką też sukienkę. To robię wszystko sama i czasami brakuje mi czasu. I ostatnio szukałam fabryk tutaj w Melbourne, bo chciałabym to robić tutaj na miejscu, żeby mieć nad tym kontrolę, bo z takimi materiałami wyszukanymi to muszę bezpośrednio pracować ze szwalnią. Także teraz jestem na etapie szukania szwalni, która pomogłaby mi przyspieszyć proces. Ale i tak te wszystkie rzeczy, ze względu na to, że materiały są unikalne, to i tak każda rzecz, nawet jak będzie w podobnej formie, nie będzie inna.
1: Odbijam sprayem moje szablony. Teraz robię naszywkę z napisem Roots i w kolorach biało-czerwonych. Używam czarnego sprayu dla otoczki. Uwielbiam dźwięk farby w sprayu. Mi przypomina moje lata młodości. Graffiti i nielegalne akcje i bieganie, uciekanie przed policją. Było dużo emocji. Tak. Ja nie umiem tego wyjaśnić tak logicznym umysłem. Po prostu dużo rzeczy, dużo przestrzeni we mnie twórczych się uaktywniło. W Australii, takich kreatywnych, na takim duchowym poziomie, i mi się wydaje, że to pewnie by się w Polsce tak nie otworzyło jak tutaj. Także jestem wdzięczna za to, że mogę... Nie wiem, może nawet w samym Melbourne inspirują mnie ludzie, natura mnie inspiruje. Nie wiem, to wszystko jest przesiąknięte. Ta ziemia coś w sobie ma dobrego.
3: Agnieszka Berton, SBS Polish.
4: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj. Czas na sport.
5: Serdecznie witam słuchaczy radia SBS i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości sportowych.

Mikrofonie Piotr Pokorski. Nie możemy nie zacząć od wielkiego sukcesu polskiej tenisistki Maji Chwalińskiej na turnieju Roland Garros we Francji. Maja, sklasyfikowana przed turniejem na 114 pozycji WTA, musiała przebrnąć przez eliminacje, w których wygrała 3 mecze, aby dostać się do turnieju głównego. Grająca nietypowo w dzisiejszych realiach tenisowych, Polka wyeliminowała kolejno Chinkę Zheng, numer 23 Belgijkę Mertens, Greczynkę Sakkari, Francuzkę Pary i 2 Rosjanki, numer 22 Kalińskają i numer 25 Schneider, by w końcu w 10 meczu zmierzyć się z kolejną Rosjanką rozstawioną z numerem 8 19-letnią Mirą Andrzejewą. 24-letnia Chwalińska ma tylko 164 cm wzrostu, co determinuje w pewien sposób jej styl grania, prawie już dzisiaj niespotykany, czyli tenis techniczny, pełen zmian rytmu od slajsów przez skróty aż do lobów. Właściwie nigdy nie wiadomo, co i kiedy zagra. Jest to piękny dla oka tenis, czym zyskała sobie ogromną popularność wśród francuskiej widowni. Warto wspomnieć, że Maja jest jedyną zawodniczką w historii French Open, która doszła do finału, zaczynając w eliminacjach. Był to zresztą pierwszy finał turnieju wielkoszlemowego Chwalińskiej w życiu. Jej popularność osiągnęła poziom światowy, a jeden z magazynów amerykańskich zmienił nazwę Roland Garros na Poland Garros, biorąc pod uwagę 4 mistrzowskie tytuły Igi Świątek w tym turnieju. Do szczęścia naszej tenisistce zabrakło tylko wygrania meczu finałowego. Niestety, tym razem lepsza okazała się będąca w wysokiej formie od jakiegoś czasu Rosjanka. Polka zmagała się już od kilku dni z przeziębieniem. Finał odbył się przy komplecie publiczności, przy dość silnym wietrze, który dawał się we znaki obu tenisistkom.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Już na początku pierwszego seta do stanu 2-2. W końcu Maja wygrała swój serwis i wygrywała 3-2. Od tego momentu zaczęła się jednak dominacja Rosjanki, która zaczęła kontrolować grę i nie odpuściła aż do końca. Maja Chwalińska po French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu, co pozwoli jej na grę bez eliminacji we wszystkich turniejach. A sam udział w pierwszej rundzie turnieju wielkoszlemowego to około 100 tysięcy dolarów. Choć niestety może być za późno na przeskoczenie eliminacji w Wimbledonie, bowiem listy tego turnieju zostały już zamknięte. Za udział w finale Roland Garros Maja otrzymała 1 400 000 euro, co podreperuje jej budżet, bowiem do tej pory Chwalińska nie miała tak zwanego strategicznego sponsora. Polska firma napojów energetycznych OSI opłacała jej hotele praktycznie z dnia na dzień, ale nawet swoje buty i rakiety i stroje kupowała sobie sama. Na koniec małe sprostowanie. Maja nie dostanie 1 400 000 euro, tylko nieco ponad 700 tysięcy, bowiem musi się podzielić z bardzo głodnym francuskim fiskusem. A teraz trochę o piłce nożnej. Wszyscy przygotowują się do Mistrzostw Świata. Polska, mimo że nie awansowała do finałów, to też rozegrała 2 mecze sparingowe. Pierwszy z Ukrainą, we Wrocławiu, który przegraliśmy 0-2 i nawet nie wynik boli, a styl. Polacy zagrali, jakby byli na wakacjach i kazano im grać prosto z plaży. Choć trener Jan Urban potraktował to spotkanie eksperymentalnie, dając szansę 4 nowym zawodnikom. Drugi mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym zakończył się remisem 2-2. Biało-czerwoni, po fali krytyki, jaka na nich spadła po meczu z Ukrainą, zagrali z większym zaangażowaniem, stwarzając wiele sytuacji podbramkowych. Niestety, nasi napastnicy, łącznie z Lewandowskim, nie potrafili ich wykorzystać. Goście z Afryki nie mieli tylu sytuacji, a o mały włos wygraliby spotkanie, gdyby nie strzał marzeń naszego obrońcy w ostatnich minutach meczu, Przemysława Wiśniewskiego, który zza pola karnego wyrównał na 2-2. Pierwszą bramkę dla Polski strzelił także obrońca, 18-letni Kacper Potulski. Z innych wydarzeń sportowych, tak zwane pucharowe rodzynki. Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich i dwukrotna mistrzyni świata z Sydney w kajakarstwie górskim, zajęła 2 miejsce w slalomie K1 w Pucharze Świata w Pradze. Agata Załęcka wygrała zawody Pucharu Świata w nurkowaniu głębokościowym, tak zwanym freedivingu, rozgrywanych na Filipinach. Jednocześnie Agata ustanowiła nowy rekord Polski w nurkowaniu na jednym wstrzymanym oddechu, uzyskując głębokość 92 metrów. Co ciekawe, Załęcka z zawodu jest aktorką filmową i teatralną. I tymi ciekawymi, a zarazem optymistycznymi rodzynkami kończę dzisiejszy magazyn sportowy. Za uwagę dziękuję, Piotr Pokorski, SBS Polish.
2: Proszę Państwa, ja już się z Państwem żegnam. Za uwagę dziękuję serdecznie, Dorota Banasiak. Kończy mi taktami piosenki Dawida Podsiadło, bo to on przy udziale 90 tysięcy swoich fanów w Chorzowie zaśpiewał Maji Chwalińskiej 100 lat. Do usłyszenia.